Czasami, gdy na ciebie patrzę, to chciałbym zostać tu na zawsze. A gdy dotykam twego łona, to gotów byłbym na nim skonać. A ty żartujesz ze swego ciała.

miłość jest tania, szybka, prosta. Kto się jej oprze, kto jej sprosta? Kochając, nie myślimy o tym, że uzależnia.